0: Gut. Gut, ich besorge Wachleute, die passen hier nachts auf. Seid ihr dann bereit, wieder zu arbeiten?
1: Że zorganizuje kogoś, kto będzie na nas uważał, czy wtedy będziemy pracować.